To. Enkel to. Syttifem. Sjau fem. Sekstito. Seks to. Trettito. Tre to. 6 enkel 6 7 enkel 7 84 84 81 81 70 7 0 42 4 2 19, 1, 9. 76, 7, 6. 55, 5, 5.